Gishin gobe ngosa jyoto je parlai lana minyan su lata Rangshin nyinga shimon de bete